0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veniera.
0: Viamo.
1: Bienvenido.
0: Bienvenido.
1: Bienvenido.
0: Alleluia.
1: Andi wa sona amo e keori.
0: Alleluia.
1: Ibi amo akiri parabijo kata.
0: Alleluia.
1: Mio se no blai ma.
0: Alleluia.
1: Adugye wa ango ko marano wa miyo kwa.
0: Alleluia.
1: Andi ibi amo akiri pano seji.
0: Alleluia. Jawi. Oye biyane ma. Obono su nukwa yano se miye. Ne biyane ma. Ni Jesu Christi.
1: Agera, biomo,
0: Era, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo